0: towards the exit, ladies and gentlemen.
1: Je crois que c'est tout, ouais. Dans le camp. Oh, la chemise ici. Regarde là. Oh, to się piastę, tam idzie.
2: Kampfbüre.
1: Ja też mam to sobie zapadać.
2: Ja.
1: On reste
2: ensemble, tak? My jest dół, no, ma pagruje. My jest 60, typ.
1: Ja. Ale ja pójdę wier laba. Ja wąt, masz ale tam idzi.
2: Ja,
1: ma typ wier laba.
2: Faut absolument que je range mes microphones, je peux plus marcher.
3: Je vais te faire un peu de temps.